kawałku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. Lawoczka toneńka, woda studeneńka, a ja młodeńka. Od nas się zlomity, od nas się zlomity, a ja się wtopity.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
3: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
3: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
3: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub, Zygmunt menuła chody na 20. Wysłuchaliśmy nowen, wysłuchaliśmy wstup noho dżingla i pierwszej śpiwanki i zaczęliśmy audycję Tre Świty. Przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LEM FM i budu wam puszczaty, no właśnie, różną muzyku w różnych językach, z różnych zakutyn świta, ta i tiż budu no, besidowaty na różne temy. W pierwszej połowie programu, jak wse, to ja tak besiduju bilsze pro statystyki, jak dane fakty związane z chneśnią datą, znaczy z 5 dniem czerwca 2023 roku. No, a w drugiej części programu to beru was na małą ekskursję do nowej, następnej dalszej derżawy w oświti. Chneska już wam zdradzu, że politamy, budeme litaty na spokojny okean. Tam nachodzi się niewielka dżerżawa na ostrowach, która nazywa się Palau. No, zatem za ten czas już możecie otwierać mapy, otwierać atlasy i chladaty de Palau nachodzi się. No a poklasz to, to powiem jaku muzyku teper wam puszczu i jaku sme już czuli. Przed chwilką to był Igor Kucer i śpiwanka Pidna Hołowką a popit haj zeleneńki, a teper puszczu wam w greckim języku artystku Klaudiu i śpiwanku Pidna Hołowką a steromata. Pak posłuchamy instrumentalnego utworu od ansamblu Kwartet Galicyjski i bude to utwór pit polskim na hołowką Fantazja Magórska. Zatim proszę kraśni na mał muzyczną przerwę na paroch minut, a pak wartam do was z dalszą besidą.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkowyci, lemkiwski hołos w twojej chorzy. Lem FM.

I wertam do was, drochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej perwi trwat program Ty świty i besiduje wam Jakub Zygmunt Chneska piatny cia piaty den czerwcia 2026 roka, no a w Polsce to po prostu piatny cia po Corpus Christi, po wczorajszym świati. No i weloch z nas, kotry żyjut, mieszkajut w Polsce, właśnie mamy taki dołhi weekend, bardzo welo z nas sprecin i nada jak mały wakacyj, planuje da jak ekskursy, da jak podoroży, no i możliwe, że właśnie słuchate mnie albo z Łemkowyny, albo desy tam z inczych mist, de sobie ste pojechali właśnie na tot dołhi weekend. Zaczęliśmy już nasz program. Przed chwilką to słuchaliśmy instrumentalnej muzycznej utwir ensemblu Kwartet Galicyjski. To był utwir pidna hołówką Fantazja Magórska. Rańsze słuchaliśmy greckoj artystkę Klaudii i śpiewankę pidna hołówką Asteromata. No i chneszni den to już piaty den czerwcia i jest to 156 den do choroka. Do kincia 2026 choroka leszyło się 209 dny. Prochody 23 tyżden to choroka. Schid sącia w Warszawie ludy male o 4.18, a zachid sącia prochody budę o 20.52. Den chneska trwat 16 chodyn i 34 minuty jest koro trzy od najdłuższego o 13 minut i dłuższy od najkrótszego o 8 chodyn i 52 minuty. Mamy jeszcze astronomiczny jar chocki już temperatury sud wysokie i możemy czuty barżeli to jak jar, ale po astronomicznomu to jeszcze właśnie jest to ta popierednia studena pora roka, znaczy jar i jeszcze budę znamy przez 15 dny. Prodążajmy teper naszą muzyczną podróż, dost dobry nam idę. Byliśmy na Łemkowyni w Grecji, no to teper jechamy do Armenii. Posłuchamy śpiewankę ensemblu La Daniva z angielskim nachołówką Here's to you, Ararat. No ale śpiewanka będzie nie po angielsku, a po ormiańsku. Pak zmienimy ciłkom klimat, steplocho na studeny i pojechamy do dalekiej Laplandii, posłuchamy artystki Madi w samskim języku, to będzie śpiwanka, pak pidna hołówką Idit Głowsu.

Słuchali tę muzykę z dalekiej Laplandii, z regionu, jaki nachodzi się na północy Europy, na północy skandynawskiego półostrowa. Tam żyje i tworzy muzykę artystka Madi, której sme słuchali. To była śpiewanka Pidna Hołówką i Dit Głowsu. Rańsze słuchali sme ormiańskiego ansamblu Ladaniwa i śpiewankę z angielskim na Hołówką Here's to You, Ararat. No i 5 czerwca mamy parochricznyć i na prymir z takiego przyrodny czoho świta, to chneska mamy riczniciu takoj wulkanycznoj podii. Bo w 1967 roci, 5 czerwcia, ostrił Surcej na południe przy Islandii, który rosnął właśnie efektom wulkanycznej erupcji od 1963 roku, perestał rosty i już przybrał, możemy powiedzieć, swoją taką już docilową powierzchnię prawie 3 km2. Zatem to ta erupcja i to tworzenie się ostrowa Surcej trwało 4 roky i właśnie 5 czerwca 1967 roku skończyło się. Chneska też mamy riczniciu smerty ważnej persony, ważnego człowieka dla Łemkowyny. W 2018 roku wmerł Teodor Gocz, łemkiwski kulturny i sospilnej diacz, zaklikatel, osnowatel i dołhoryczny dozorcia Muzeju Łemkiwskiej Kultury w Zyndranowi. No właśnie, już mamy chneska w 8 riczniciu smerty toho człowieka. No i po klasztor posłuchamy muzykę, a pak wam powiem, jakie ważne święto chneska praznujemy. Po klasztor peredwamy po fińsk ansambl Mausty Tytyt i śpiwanka Sala Tusuru. Pak puszczu wam ansambl Micro Music, jaki pochody z Wrocławia. I posłuchamy polskiej śpiwanki Pidna Hołówką Nie umiem tańczyć.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Urtam do was, dorochy słuchaczy, pokorotki i muzyczni pererwi. Peret chwilkom słuchale sme polsko śpiwanka ansamblu Micro Music. To była śpiwanka Pidna Hołowkom Nie umiem tańczyć. Rańsz zas słuchale sme Maustetytyt takoho ansamblu z Finlandii. To była śpiwanka ich właśnie Pidna Hołowkom Salatu Suru. Zapowiłem peret pererwą, że teper powiem pro Świato, bardzo ważne Świato, jakie chnecka praznujemy, Świtowy Den Seredowyska. No, dla lubiteli przyrody jest to bardzo ważna data, trzeba zapamiętać 5 czerwca. I jest to stała data, sztoroka właśnie Świtowy Den Seredowyska praznujemy 5 czerwca. Jest to data wybrana na pamiątku dnia otwarcia sztokholmskiej konferencji z 1982 roku. To świato było zaklekane rezolucją zachalnoho schromadzenia Organizacji Zjednoczonych Narodów, rezolucją nr 2994 z 15 grudnia 1982 roku. Pierwsze praznowania Świtowego Dnia Seredowyska prochodyły już w 1983 roku i tak prochodziat one szto roka. Dokładnie to praznowania i wszystkie podii koordynuje taka instytucja jak United Nations Environment Program, UNEP. Możemy też tak w skoroczeniu powisty. Jest to inaczej też Seredowyskowy Program Organizacji Zjednoczonych Narodów i to właśnie to ta instytucja koordynuje wszystkie podii, wszystko, co prochodzi ze Świtowym Dniem Seredowyska. Sztoroka w tych praznowaniach bere uczast bliższe jak 150 derżaw. Każda edycja ma własną temu, ma też taką derżawu gazdu. Możemy powisty, że hołowne podii prochodzi w jedni derżawi i w tym roku chneska właśnie gazdom Świtowoho Dnia Seredowyska jest Azerbejdżan, a dokładnie stolecia tej derżawy Baku. Temom w chneśnim roci to jest hasło, takie hasło Dijania dla klimatu, Climate Action po angielsku. I takim hołownym motto chneśnioho świata to jest reczynia wdochnowlene przyrodą dla klimatu, dla naszego buduczoho. Po angielsku Inspired by Nature for Climate for Our Future. W Polsce oficjalnym partnerom seredowyskowo programu Organizacji Zjednoczonych Narodów jest GRID Warszawa, też Polskie Ministerstwo Klimatu i Seredowiska, ta i Hołowna Dyrekcja Ochrony Seredowiska też berut uczast właśnie w to tych praznowaniach Świtowego Dnia Seredowyska. No to już warto pamiętać na buduczy, że właśnie 5 czerwca smotrymy na naszą przyrodę, na to wszystko, co mamy dookoła sebe, właśnie z wielką poszaną, z osobliwą uwagą. No i majmy nadzieję, że taka wrażliwość na seredowisko posred ludy bude lem rosnuty i że budeme barże takima dbajuczyma. Oto te resursy, oto te zelene resursy, jakie mamy dane. A teper posłuchamy muzykę i to bude śpiwanka po słowacku. Posłuchamy teper ansamblu No Name i śpiwanki Biela Krasa, a pak puszczu wam ansambl Pacora Trio i to bude śpiwanka Pidna Hołowkom poza sedem.

Słuchali ste ansamblu Pacora Trio, to był utwór pod nazwą Poza Sedem. Ręsze pustyłem wam słowacku grupu No Name i to była śpiewanka pod nazwą Biela Krasa. Kotru lipsze byłoby pustyty zimą, bo śpiewanka je pro śnieg i pro taku biłu krasu, jaku mamy zimą czasom. No ale czom by nie pustyty tyż taką śpiewankę w czerwcy, tak żeby kus no, zryżne ciuwaty to nasze muzyczne podoroży, jak mamy w trzech świtach. No ale już tylko pro muzyku teper beru was nie do derżawy, de bude biła krasa, ale do derżawy, de bude zelena i tepla krasa, by si da bude pro palau, pro takie neweleku derżawu, która nachodzi się na ostrowie, na spokojnym okeanie i jest to dżerżawa stowaryszena z Zjednoczonymi Sztatami, z Ameryką. Stolicą Palau jest miasto Ngerulmud. To miejsce nazywa się. Na Palau besidujut w języku palauskim, który jest taką odminą mikronezyjskiego języka i besidujut tyż oczywidno po angielsku. Walutą Palau jest amerykański dolar. Na Palau nie żyje bardzo wiele ludzi. Możemy powiedzieć, że tylko w gorliciach, bo około 21-22 tysięcy żyteliów. Powierzchnia dżerżawy tyż do tych ostrowiów nie jest wielka, bo 459 kwadratnych kilometrów. Palau nachodzi się na spokojnym okeanie, dokładnie 1160 km na południe od ostrowa Guam, 800 km na schód od Filipin i 3020 km na południe od Tokio. I obnyma to ta dżerżawa zachodnią część archipelagu Karoliniu, ta i cztery tak pojedynczy, okremny, koralowy ostrowy. Ostrowy Palau były odkryte w 1543 roku Ruja Lopezom de Villalobosa. Do kincia 17. stolicia, do 1899 roku Palau było częścią Karoliniu i to był terytorium Hiszpanii. No ale pak Hiszpańcy prodali to te ostrowy Niemcom, kotry zaczęły na ostrowach eksploatację boksytiu, takich rud aluminium i jeszcze innych naturalnych resursów. W 1914 roku ostrowy były pereniate Japonciami. No i 6 roki późniejsze na Palau była wedena japońska administracja i to wszystko za pozwoleniem Ligy Narodów. W czas II światowej wojny w 1944 roku ostrowy były zajęte Zjednoczonymi Sztatami po borbi o Peleliu. No i tak to te właśnie ostrowy, to niewielkie Palau, no w pewnej czasy cały czas należy do Ameryki. Ale w 1 żołtnia 1994 roku, znaczy 32 roki temu, Palau już zyskało niezależność i teper jest niezależną dżerżawą, ale kus stowaryszeną z Ameryką. Dżerżawa utrzymuje tak ekonomiczne relacji z Zjednoczonymi Sztatami, z Japonią i Tajwanem. 15 grudnia 1994 roku stało się członem Organizacji Zjednoczonych Narodów ta i paru innych międzynarodowych organizacji. No i jest to krasna, bardzo taka kolorowa,
tepla kraina, no de padat velodoszczu, de jest iż velosącia, de sud wysokie temperatury i bardzo barstaka zachopiająca przyroda. I kus bliższe prototo, to ja wam powiem po krótkiej pererwi, posłuchamy teper ansamblu Szkodra Elektronikę z Albanii. To bude śpiwanka z Jerm, ale w wersji taki zremiksowani. Zatem to bude bardziej taki już moderny elektrofolk. Ryszam was tą muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty opowist pro Palau.

To była Shkodrë Elektronikë, grupa z Albanii, która, co ciekawe, rok temu występowała na Eurowizji. Słuchaliśmy tę śpiewankę Pod nachołówką zjerm i to była wersja zremiksowana tej śpiewanki. Zatem maliśmy nachodu właśnie poczuty taką mieszankę elektrofolka kus takich współczesnych zwukiów. No, mam nadzieję, że podobało się. No ale my już teper wertamy na Palau, do niewielkiej dyrżawy na spokojnym okeanie. Palau, na którym nie żyje wielu ludzi, tylko kilku w gorlicach. No ale terytorii tej dyrżawy to jest tak naprawdę 250 ostrowiu. Najbliższymi ostrowami są Babel Daob i Koror w zachodniej części archipelagu Karoliny. I to te ostrowy są otoczone szeroką rafą. W Palau możemy eksplorować smotryty na krasowy, krasny ozera z merską wodą i też możemy najty weloch jaskiń. Najwyższym werchom Palau jest chora Ngerçelçaus, która ma wysotu 242 metry nad morą. Jak na takie koralowe ostrowy, to jest to dost wielkie czysło, znaczy dost wysoka chora. Klimat Palau to jest riwnekowy, bars deszczowy, jest to taka monsunowa odmina. Średnia temperatura jest podobna przez cały rok i to jest około plus 28 gradusiu. Rekordowe temperatury to były w okolicach plus 34 gradusy maksymalni, a minimalni plus 17. Każdego roku w Palau, na ostrowy Palau, pada 3800 mm deszczu. No jest to, tak możemy powiedzieć, 5 razy bilsze jak na Łemkowyni. No ale za to tak wiele wody pada, to i też rosne weloch roślin. Możemy tam najty lisy składające się z kokosowej palmy, z pandanowych derew, z żeliznych derew, znaczy takich derew, które sudbars ciężkie. Palau też ma bardzo bohatą faunę. Możemy najty w wodach dookoła to tych ostrowiu 1400 gatunk ryb, 700 gatunków koraliu, też żyją w tamtych okolicach krokodyli. Palau, jak pierwsza dyrżawa w oświeci, zaklekała azyl dla rekiniu. Ciłkom jest zakazane polowania na rekiny na terytorialnych wodach Palau i dokładnie jest to na powierzchnia nie mała, bo około 600 tysięcy kwadratnych kilometrów jest to powierzchnia podobna do powierzchni ciłej Francji. Na takiej powierzchni oceanu nie mogą ludy polować na rekiny. Za to też to te właśnie ryby drapieżne, ryby mogą sobie swobodnie żyć i no też ma te korzystne wlejania na merskie środowisko. No zatem, jak widzimy, ciekawe to Palau. Może nie jest to taka turystyczna destynacja, że no, litają tam tysiące ludzi, czy miliony ludzi, ale może za to właśnie jest to miejsce na naszej ziemi dość autentyczne, prawdziwe i oryginalne. A teper to posłuchamy oryginalnej, ale muzyki Speed Lasha. To bude duet Swada i Niczos. Posłuchamy śpiwankę Pod nachołówką na Biesiedi.

0: Była.
1: Słuchaliście Swada i Nichos. To jest duet z Pidlasza. Pidna Hołówką śpiewanka była na Biesiedi. I to ta muzyka, jaką one tworzą, to duet, to jest w takim, nie znamy jakim języku, bo większość ich śpiewano, które taką mieszanką białoruskoho, polskoho, rosyjskoho i też pidlaszskoj chowirki, chwary takoj. Zatem kus możemy rozumieć to, że one śpiewają, rapują, besidują, a kus to właśnie może zwuczyć dla nas jak taka egzotyka. Jest to ich taki osobliwy, artystyczny wyraz właśnie, żeby tworzyć muzyku i pisać takie teksty, które nesą w oryginalnym języku, ale w dajakim kreolu, w takim ich wytworonym sztuczni właśnie języku. No i chneska mamy piatnyciu dorochy, mamy połowu dołhoho weekendu w Polsce, jeszcze zaraz sobota i nedila, pachną od ponedilka prawdopodobno bliższy z was wertat już do sztodennej roboty, zatem no, żelam wam jeszcze przyjemnej reszty toho dołhoho weekendu, bo następnej dołhy weekend to budeme maty w Polsce dopiero w sierpny. No ale wartat przypomnuty jeszcze przy to tej nachodzi, że mamy początek czerwcia i jest to początek pośledniego miesiaca z regularnymi programami tre świty, bo od lipca to już budu wakacje i nie budę programu w priamym efiri. Zatem korzystajcie jeszcze z toho, że smy dla was właśnie od poniedziałka do piatnyci po nowinach ochodni 20, no bo w lipcu, w sierpniu to już będzie kus inaczej w LMFM. A teper jeszcze muzyka przed nami, nie kończymy audycji, posłuchamy teper instrumentalnego utworu zo Szkocji, to będzie ensemble Talisk i utwór Pidna Hołówką Echo.

0: Słuchali ste pośredniego muzycznego utworu w dzisiejszym odcinku Trio Świtił. To był ensemble Zoszko z Italisk i dokładnie słuchali sme utworu pod nachołówką Echo. No i pomale już przyszedł czas do rochy słuchaczy, żeby praszczaty się. Dziękuję wam serdecznie za przysutni, za to, że ste włączyli dneska nasze radio i że nas słuchate. Ze mną budete czuty się pudem razem. Kus razem westy to tu audycję w no najbliższą środę 10 czerwca o 5 dni. No a na chneska to już kinec. Czujemy się właśnie w następnym tygodniu. Oczywiście zaohaczam słuchaty od poniedziałka preci naszych trioch świtił. W poniedziałek będzie program z Demką Trochanowskim, a w wtorek z Sewerianem Kosowskim. Zatem wszystko po staromu. A ja już na tot moment to kinczu. Chneszni odtynok, numer 1207 i praszczam się. Zatim żelam wam przyjemnej reszty do uchocho weekendu w Polsce. Trymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty. Večerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy.
2: W radiu.
0: LEM FM.
3: Trzy świty.
2: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze. Besiduje wam Jakub Zygmunt i to znaczy, że słuchate programu Obzeracz Przyrody. Właśnie sme zaczale naszą przyrodniczą audycję, w której budeme sobie wandruaty przez bardzo krasne przyrodnicze atrakcje. Przypomnę, że w naszej audycji to beru was na ekskursji cytopołemkowyni, po Bieszczadach, w zahali po Karpatach, ale i też czasem jechali sme na Czużynu, czasem jechali sme na Słowację i w inczy iszczy okremne derżawy toho świta. Chneska lyszamy się w Polszczy, ale tiż lyszamy Łemkowynu za sobą i chamy na w okolici Nowoho Targu. Tam pit sełom Krępachy nachodzi się bardzo krasna atrakcja, jaka nazywa się perełom Białkę pit Krępachamy. Jest to dokładnie landschaftowy rezerwat przyrody w małopolskim województwie, oczywiście w nowotarskim powiti. Nachodzi się na terenie dwóch seł, Krępachy i Nowa Biała. Jest to gmina Nowej Targ. Niewielki fragment toho rezerwatu też nachodzi się w sele Trybsz. Tak naprawdę to perełom Białki nachodzi się nie w sredyni dajakoho seła, ale za zabudowaniami seła. A to, że je w Krępachach czy w Nowi Biały, to wynika z administracyjnych takich chranyć. No i budeme chneska sobie smotryty na tot perełom, bo jest win czudowy, tiż pit geologicznym wzgliadom, jak i archeologicznym i filmowym, bo tiż to były plenery, tot perełom był plenerami dla niejednoho filmu. Pokażto, leszam was z muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty besidu pro atrakcję Spithala.

Wernulismy po krótkiej muzycznej pererwi. Tyrwat program Obzeracz Przyrody i Chneska beru was na małą ekskursję do perełomu Białki Pit Krempahamy. Jest to landszaftowy rezerwat, który obnyma krótki perełom riki Białki. Dokładnie jest to taka obszyr medże skałkamy Kramnica, jaka ma wysotu 680 metrów nad morą, a na prawym brzegu Białki, a obłazową, która ma 680 metrów nad morą, na lewym brzegu Białki, jaka nachodzi się. No i tonelem są takie dwie wielkie skały, ale też paroch mniejszych, na przykład okruchła skałka i jeszcze paroch dalsze. Formalnie tot rezerwat należy do dwóch geograficznych mezoregionów. Kramica na prawym brzegu formalnie nachodzi się w spiskich Pieninach. Obłazowa już w kotlini orawsko-nowotarskiej. Chranycia medże tyma mezoregionamy idę właśnie przez Białku. Ale tak pit geologicznym wschriadom, to toty skały należat do pienińskoho skałkowoho pasa, no i są jednyma z najbardziej na zachód nachodziaczych się czasty toj wielkoj geologicznej formacji. Skały mają to samo pochodzenia i kolesy no, były jednym chirskim masywom. Pak rika Białka przez erozję utworzyła taki perełom, który ma szeroki około 100 metrów. No i rika Białka jest bardzo ważną i bardzo interesującą riką, bo raz, że jest w niej bardzo chłodna, studena woda, też jest to jedna z najbardziej dykich chirskich rik w Polsce. Jest to tak zwana roztokowa rika i jej koryto jest pełne kamieniu i to te kamienia były przynesione z Tatr i też przez to transport to były one obtaczane i stały się granitowymi otoczakami. I takie granitowe otoczaki medże wapniakowymi skałami w perełomi Białki możemy najty. Jak chodzi pro sam rezerwat perełom Białki Pit Krempahamy, to win wozniknął już w 1931 roku i mał powierzchnię na początku 7,5 hektara. W 1959 roku po II światowej wojnie był potwierdzony jego prawny status i też była zbliżona jego powierzchnia do 8,5 hektara. Tot rezerwat istnieje ze względu na wielkie przyrodnicze walory, landschaft i też naukowe sensacje, jakie prochodyły właśnie w tym miejscu. Też no właśnie, okrem toho, że możemy smotryć interesujący wapniak z mezozoicznej ery, to też możemy smotryć reliktową naskalną roślinnist, jak i też archeologiczne zabytki. No i proto te archeologiczne sensacje kuz wam powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty wszystkie to te zagadki.

słuchacie obzeracza przyrody. I wertamy do perełomu Riky Białka, pitkrem pachamy na pithalu. Chneska sobie chodymy przez krasnej skalnej perełom niedaleko Nowochotargu. No i wkazuje się, że nasz perełom Białka to jest interesujący nelem dla geologii, czy w zachali dla przyrodników, ale i też dla archeologii. Bo w rokach 1985-1992 w miejscowi obłazowej jaskyni były wedene doślidżenia, no i to w czasie tych doślidżeń były odkryte ślady człowieka z różnych epok, od średniocho do chirnocho paleolitu aż po średniowicza. Sud to najstarsze ślady człowieka w Pieninach. One pochodzą, to ty najstarszy, z peret 40 tysięcy rokiu. W czas dalszych doślidzeń, które były wedene w 90-tych rokach, w jaskini były odkryte różne artefakty właśnie z prehistorii. Między innymi doślidacze odkryli wielkiej, wydolszonej zup mamuta. Po polsku to powiemy, że jest to cios albo kieł. Właśnie toho zwierzęta, no i tot zup maje 30 tysięcy roków i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w Oświti, bo wszystko wskazuje na to, to takie ślady i znaki były właśnie odkryte na to tym zubi, że win był hosnowany bumerangom i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w Oświti. Okrem wielkiego wydolszonego zuba mamuta, też doślidacze odkryli ostanki zwierząt z paleolitu, na przykład dajak kosty wołocha toho nosorocha, jaskiniowego lwa i jaskiniowej hieny. Chneska. Wchod do jaskini jest zaperty, zatem kole sobie przyjechamy na perełom Białka pitkrem pachamy, to no nie budeme w syle tam wojty, budeme lem smotryty na wchod do samej jaskini. No zatem musy te wiryty mi, że tam właśnie tak czudesa odkryli. Tiż jak Stefanamy z kamieniałosty, do jakich ostanok jeszcze starszych, już nieżyjących neska organizmiu, to warta smotryty na stiny obłazowej skały, bo tam możemy dozryty się na premier ślidiu amonitiu z epoki Jury. Przypomnę, epoka Jury to była w erii mezozoiku, kole to właśnie dinozaury chodyli sobie po ziemi, po zemle, no a w moriach to pływały sobie takie chorozne amonity, których muszelki, których skorupy wychladają jak takie ślimaki, ale to nie są ślimaki, to są hołowonochy, znaczy tak kuzyny chnesznich, no kała.

zmarnieć. Zatim, no, możemy z motryty, z kamieniałosta ammonitiu, pić sumujuczy. No, a to jeszcze tam turysty morzu trobyty, czasom, no, tyż popływate w rika, w rici i jeszcze paroch inczych, no, aktywnosty możemy tam westy. Prokotry powiem wam po korotki pererwi. Poklasz to muzyka, a pak budu prodążaty.

kneska w obzeraczu przyrody besidujemy sobie pro pereum białkę pitkrem pachamy, pro krasną taką skalną formację, jaka nachodzi się niedaleko nowoho targu pit sełom krempachy, no i tam mamy też rezerwat przyrody. I to ty okolici rezerwatu są pars atrakcyjne. Przyjeżdża tam już dost wielu turystów, no też jak kto se lubi chodyty po skałach, to właśnie możemy tam sobie chodyty. Sąd przyrychtowane takie trasy dla osób spinających się, zanimających się właśnie spinaczką. Też, co interesujące, a już się kus powił rańsze, białka jest to jedna z najczystszych i najchłodniejszych, najbardziej studennych rik w Polsce, która litom daje nam przyjemną, daje przyjemny chłod. No i też na to tych granitowych otoczakach bardzo wiele ludzi lubi leżyć jak na plaży. Na terenie toho rezerwatu, który no jest krasnym landschaftem, też były produkowane, kruteny, liczne sceny do filmiu. Na premier Janosik był kruteny w tej obszeri, w tym terenie. Okrem toho jeszcze inne polskie filmy, jak po polsku Trzecia granica, ta Karol Człowiek, który został papieżem. No, to ta wielka atrakcyjność rezerwatu też ma swoje minusy, bo przyjeżdża już czasem za wielu ludy, nelem tak, no, turysty, kotry lublat geologię, ale i też takie, kotry lublat liszaty śmitia, lublat robyty ochnyska, lublat niszczyty rośliny. No właśnie, na żal, w ostatnich poślidnych rokach dost wielką zachorozą dla toho landschaftowego rezerwatu sód ludy. Na żal właśnie, jakim powił, okrem zakazu sód palene ochnyska, śmitia tam pojawiają się bardzo często. No i też to te rośliny, które rosną na skałach, sód niszczeny. Na żal też przyjeżdżają ludy na kładach, rozjeżdżają podłoża, rozjeżdżają grunt, skały i też to tu rosnoczu roslinnist. No i co smutne do toho, to też do riky sąd wypuszczane liczne zanieczyszczenia. Zatim, kole pojechate sobie na perełom białkę pitkrem pachamy, to woste piduwachu właśnie to, żeby leszyty teren tak czystym, jak ste na początku zastali. To taki mały apel od mnie, no bo właśnie w tym obzeraczu przyrody może dost mało, może za mało podkreślam toho, żeby właśnie dbać o naszą przyrodę, dbać o to tu przyrodniczą spadkowinę, bo mamy ją lem jedną, no i kole wtratymy, to już nie będzie tak lekko i tak skoro ją odzyskaty. I dumam, że właśnie takima słowami morzu skinczytych naszni odtynok obzeracza przyrody. Dziękuję wam za tym serdecznie za uwagę, żeście słuchali naszni opowisty pro perełom białkę. Mam nadzieję, że kolesy tam sobie pojechaty i budete smotryty do te czudowy wapniakowy skały. No a teper toż to, no praszczam się za tym, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zakryczą.

0: Jahoda, normalnie.
1: Na to wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wierni lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Na to wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

wozu, pewno wody, czy czerwiony z Mars, czy czerwiony z Mars. Nie znam ona, gdy policja, zawsze w okopach policja, proszę słomodier, proszę słomodier. Proszę, mam dzisiaj siły, barwa wraca na kości.

Posłuchajcie tej pierwszej naszej chlastyłoczki lemkijskiego Narodowego Radia LEM FM

0: Pod program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliwżarz dajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witam krasi, drogi radio słuchacze, z twojej strony Demko Trochanowski, słowo wycia, no języku i na językach. Bracia ciszu, że im zazwamy. Budeme sobie dnes chyba prodolżaty znaty totych, to za to poslidni tyżdżen domene napisał znat z jakoj przyczyny. Budeme prodolżaty popredni temo, ja nam przypomnę demko@etlm.fm, to mi mailowy adres, hosnujte tiż komunikator, hosnujte tiż różne wszystkie możliwosti, żeby zmy się kontaktowali, bo z to wychodzat bars, ale to bars, fajne temo, a ja zacznę jak wse, naszą azbuką. I już o chwilę zaczynamy.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznaliśmy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E jest też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juchas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Tak i wracamy do Słowowyci i zanymamy się już naszymi sprawami, jak już ją zapowił, aby się dwali na tydzień temu, a i może dwa tygodnie temu poczasty, bo to temy to one się perepitają, znate. Dobrze, wdziękowam zresztą. I z by się dwa latem, jak czużo słowa wchodzą do lemkiwskiego języka na premierach takich trzech bukw, które uzwłuki u barze, bo mpoju h, cych, tam jeszcze zmy plitali też to G, bo mali zmy też tak premiery. No i zmy sobie wysiedlali, że mamy starsze pożyczko i tak karpackie, może za czas i austro-madiar, gdy mali zmy madiarski język, gdy mali zmy niemiecki język dost blisko jak język administracji, język to oficjalny i dyrżawny, wielo innych. Ja wam podam premiery, nie będziemy oczywiście ich powtarzać, to jest zresztą po lemkiwsku mamy pohar, a po polsku puchar z głuchym tym h, abstrahując od tego, że w polskim języku nie jest tego naszego zwyczajnego h. A zresztą jeszcze przypomnę, od czego wzięła się to ta tema, że już bardzo często czuty, przede wszystkim posered młodszego pokolenia, że już ciż tracić się to zwłoczne h jest zamiast toho wstawlane h. No i maliśmy tu duże takich premiery, że robić się różnica, kiedy powiemy chory i chory, chodyty, chodyty, chołodny i chołodny. Ja tu jeszcze nie pamiętam. No i jak raz przychodzicie z pomocą, bo minne wszystko się absolutno, absolutno da zapisać. Tu mam premier z toponimii, choć może i mam im zapisane, ale o tym zmy by się dowali sobie na komunikatorach, ale chyba im nie z tych opowisty hroła, takie seło na średniej lemkowyni. I do polskiego języka to przeszło jak chrowa, znaczy przez to, że w polskim języku takiego zwuku nie jest, choć jest na premier to samo h, i tak by można było zapisać, to do polskiego języka przeszło aż i z grafiką, tak jak się wymawia w polskim języku przez głuchie h, a to ojkonim, znaczy to ta nazwa, która to są nazwy ojkonimy to nazwę miejscowosty od nazwiska hura i od toho sufiksa owa, o zresztą onym zmycisz velo czasu by sidła, ale tu dostałem ci już bardzo fajny premier takiego jak hala i gala, kiedy mamy opozycję h i g, tu ciż możemy sobie samo halu możemy sobie podzielić na takie wielkie pomieszczenia, budynek, znaczy to ona będzie bardziej uczena, odkąd nas przyszła z niemieckiego hale. I hala, jak idę to tłuku w horach, tak, gdy się tam na połoninach, to ona też bude pasłysko, może też tak powisty hirska polana, może tak, to ta hala. I ona na pewno bude czerez h, choć w polskim oczywiście też zapisze się czerez h, ale nie, ale już się toho nie wymawić. I na żal, to już o czym zmy by się dwali, się bude też pomalować. Maleńko się tratyć i robimy wszystko, żeby tak nie było w lemkiwskim języku. Ale to ta opozycja pryniacia hala w tym znaczeniu budynku, to ona idzie z niemieckiego i też zmyku zbesidwali o tym na komunikatorach odkale, czym się takie ha wtrymało na premier w nas. No tu lem skoro pojusz, jak to wszystko niemieckie pożyczko, jak handel, jak hala, to niemieckie h, przede wszystkim to naczelne, pierwsze, co stoi na początku słowa, ono nie jest takie czysto jak nasze h zwłoczne, ale ono też jest takie, bym powiedział, hrtanne, takie z zadu garła idę to dźwięk, za to też, kiedy bardzo dobry się w nas mają to te niemieckie zapożyczenia, które zaczynają się od h. No i jeszcze to ta gala, to premier, to im dostał, że tu następny premier de zminimy, da jakiś zwłok, znaczy dasz to incze. Gala to już bude bardziej podija, gala to bude może bardziej
Ono ide z francuskoho a mało, bo pryty iść do francuskoho z hiszpańskoho, ale tu barżem idę o toto gale, to takie światoczna podija, ale też może być światoczne obleczenia, kotre się zakłada na taką światoczną podiju. Welo tych etymologii tam bude, za to nie będziemy to wchodzić. Dziękuję wam za wasze premiery, dziękuję za waszą wielką aktywność, ale kusićka jeszcze będę prodążać i z podobną temą, i z temą, która była w Słowowicy, no ale takim triggerom, takim, co zaczyna temu, co ważna jest, żeby je omówić taką z innej strony, ale jeszcze raz było jedno rzeczenie z Messengera i za to sobie to wezmę już po perwie.

Wydatny i sławny Stefan Sztec nam zaśpiewał, a my wracamy do Solowowyci. No i obiecałem wam dwa reczenia z komunikatoriów. Pierwsze reczenia to takie od słuchacza. To pił bidy. Hirsze, że już mało kto besiduje. No i tu się zachodził, lep tak może na połowę, no hej, he, tisz, to nie jest pił bidy. To hej, he, to jest klasyczny premier jednej z asymilacji, jednego z asymilacyjnych procesów, które na żal nastupują, ale drugi, słuchajcie, no tu już powiem, że to tak samo ważne. Drugi, kiedy my już zaczynali by się dłaty o h i o tym, że to będzie dnes, czy e i e, rozróżnienia tych dwóch zwuków jest tak, tak w nas ważne. Drugie reczenie, ale mąż się do dumaty, no to już je nie zderżył, za to taki premier wam dam. Mamy takie czasosłowa, wezmę sobie paru takie, że to powinni zwuczać. Kupaty, kpity, kopaty, kapaty, no, nie znam co jeszcze, do jakiej różny wodu mam. I za to one mają jakieś tam własne, są własne jakiś system, który rozwijał się tysiące roków i za to mamy ich w takich, jak w takim, bo mieli w takim wydzie jak dnes. No i oczywidno jest, że ciężko byłoby się, by było kpity w Ozerii na premier, tak? Albo kopaty w Ozerii. Kapaty może już to z wodą związane. Radsze kupaty. No oczywidno, że kiedy powiemy, że ktoś się kopał w Ozerii, to załóżmy, że to może będzie ty dajaki bud, że się jednak kupał, że się mąż do dumaty. No ale to jest język, żeby był jak najbardziej precyzyjny, żeby jak najmniejsze trzeba było się dodmułaty. I tu dnes powtórił taką temu, ona się na pewno, nie znam, co, aż taką w miarę jawlała w słowicy, czy w moich językowych programach, temu rozróżnienia toho zadniego, no toho głębokiego, drugie to jest i, lem tu trzeba pamiętać, ktoś kiedyś powiedział, że mamy zadnie y i średnie y. Ja długi czas chosnuwał takiej nomenklatury, ale to nie tak. Mamy y, mamy i mamy i. Trzy takie zwłoki. Zaraz wam powiem czom, za to, że nasze y to nie jest średnie y. To jest nasze i etymologiczne, a i to, co mamy dnes, to tam też już było. Może o chwilku powiem, to ono pochodzi z czysto inczych własnych i jawiło się nam daku spizniejsze w języku. No to stary prosławiański zwłok. Nam oczywiście win piszą najbardziej tam do garła mamy byty, m, w, mamy byk, dym, ryba, syn. No tu absolutni to będziemy w taki sposób wymawlaty. No i mamy też y zwane czasom średnim y i ono jest sopostawlane z tym y. No i zdaje się, że metodologicznie dost budno za to, że jak już bym powiedział y, ono pochodzi z dawnoho i lem to i peresunuło się do seredyny gamby, jakby możemy tak powiedzieli, za to, że musiło ustąpić nowomu i, które przyszło do nas z takich własnych jak o, przede wszystkim jak je, to w zapisie czasom je, czasom jać, to premiery, gdy mamy nic i mamy dwie noczy, mamy sil i koho czoho na je soli. To są to premiery, za to i nowe się jawiło w dajakich premierach, w jakich znamy, bo słuchamy słowowiciu i za to tamto dawne i persnuło się dakus do seredyny. No i czy ono robi nam różnicę? No, robi różnicę? Robi, tak, robi bardzo wielką, bo mamy nasz absolutny, chyba taki najważniejszy premier dwa czasosłowa. No, wezmę sobie taką prostu paru byty i byty. Tak, byty i byty. Oczywidno, że się dodumamy. Kiedy będziemy besidowaty, że ja Rusyn był, jem i budu, to oczywidno, że się dodumamy, że nie chodzi o bycia, o agresyju, że nie chodzi, żeby da kogo byty.
choć fajnie złuczył, był jem i budu, znaczy, że był jem, tak jak jem był, tak teper biu i jeszcze budu dalsze był. No samo wydyte, że to dakus bez sensu, choć to argument, no ale się dodumamy, no jasne, że się dodumamy, ale o to jest język i precyzja języka, żeby tu jednak stawić ty y, ja rusyn był, jem i budu, a bycia trzeba by liszyć dade do innych językowych konstrukcji, tam, gdzie oni mali by byty. Oczywidno, jak sobie zaczniemy, to zhublaty. Mamy dnes czasosłowo byty, że ja jem, tu stoju, od bytu. Mamy czasosłowo byty. To znaczy, może da koho byty, zdakam się byty. Ale sód iszczy, nowy pożyczkę, mamy bity. Nelem od toho tak muzyczne bity. Choć ciż, bo może było schosnowate, ale ciż bit, jak to ta jedynycia informacji, bit, jak to komputerowy bit. No i jasne, że ciężko się w tym najty, żeby koli de jak schosnowate byty i bity. Bity. To, no. A jeszcze jak sobie to rozłożymy na inczy słowa, na premier dwa byty chłopci, byty, znaczy, że one są byty. Sód może jeszcze dwa byty, jeden byt i drugi byt. Tu też schosnujemy wciłką inczej konfiguracji, to tu i paru opozycyju e i e, ale też chodzi nam to i, jak zmę sobie powili. To zresztą tak, jak może pamiętate, też ten tomu z mowy się dwali o przy nachodzi tej opozycji G, H i H, że mamy za to trzy zwuki, bo one nam pozwolą odróżnić, co to jest chram, cerką, świątynia, to co to jest chram, ja chram z wami w daszto. I co to jest gram? Gram pewnie będzie tu najnowszą pożyczką. Gram jak jedynycie ciężkosty. Tak samo byty i bity, bo tu wziął możut robity problem. Co oczywidno, jak najbardziej zrozumiał. No, następna para takich czasosliw jak pyty i pity. Tu ciż oczywidno sobie możemy to rozłożyć. Pyty. Tam są de facto dwa i. Dawno i, które przeszli w rezultacie ewolucji języka do i. Mamy pyty. Chocze mi się pyty. Choczu się na pyty. Horiaczo jest i choczu się wodę na pyty. Ale też możemy pity. Tam. Czom tam jest teper i? Bo dawno było tam o pojty. Tak, i to opereszło w i od tale teper, to i, żeby nie tworzyć tej dwuznaczności z tamtym i, tamto i sobie pereszło, dady do serdyny gamby i za to budeme pyty, możemy się napyty wody, czy tam kto, szto, dasz to pie, ale do da koho możemy pity do, to znaczy, możemy pyty wodu, ale pity radsze domiu, tu nie będę już powtarzał, bo znam, że kiedyś już by się dołał o tym, że na zachodzie lemkowiny bars często to i ostawało w oryginalnym miejscu w Gambii i tworzyły się takie dwuznaczności, że chcesz piti, albo w znaczeniu chcesz pity dade, albo chcesz piti, znaczy chcesz siadasz to na pity. To już to. Liżmy. Paru jeszcze dosłownie premierów, bo smoty, że się rozgadują, a czas lety. Siaty i syjaty. Taka para bars często putana, bo siaty, siejemy zerno na poli od dawnoho, siejaty. I tamto dawno je pereszło nam w i za to się mosz powisty zahnizdyło, od tale mamy siaty, zerno, siaty, pole. No ależ to się stało z dawnym czasosłowem siaty. No tamto i oryginalne i etymologiczne i pereszło do serdyny gamby i mamy syjaty.
syjaty, śwityty, bliszczaty, gwizdy, tak, syjają na niebie. Tu o tym czasosłowi teper jak raz besiduju. I tu następny premier tych historycznych wojen w języku, historycznych wojen zwukił, de dawne je, siejaty, siejati, dokładnie takie było, to je przeszło w i, zrobiło nam się siejaty, idę mi o agrarne sprawy, a dawne siejaty musiło perejty ze swoim i do seredyny gamby w mowie i odtale mamy syjaty, znaczy śwityty, bliszczaty. Co tu jeszcze mam? No to już takich paru premieriów, kotry możesz powisty, tiż może zrobić problem. Jeden ensemble nagrał płatniu, to taki, w kotry, na kotry naszli się ryżne, schidnio-slawiańskie śpiwank i posrednich byli Ilem Kiwsk, gdzie było zapisane at moła, sztos dumała, tak? Znaczy, że sztos jest moła i sztos jest dumała. To nie tak. A ty, myła, zwernienia do mojej myłej, do mojej kochanej, do mojej frajirki. Ty, myła, sztos dumała. Jak tu następny premier, że mąż się myty, tam dziewcza się myło, ale mogło byty myło. Zda jakoj przyczyny. Tu są dwa absolutnie, tu oczywiście mamy opozycję u czasosłowa i przysłownika, ale kiedy sobie wyrwamy go z kontekstu, to już nie będziemy mieć kontekstu i nie będziemy znać, jak oż to idę. Za to tak ważny jest zapis, a i wymowa toho, że nie powisty, a ty myła, bo tu by mało sens i mało by kontekst. Što zdumała, a nie at myła. Myła, kochana, frajirko, moja, żeno, dziewcza i tak dalsze. Samo widzicie, jest to velo. Zdaje się mi, że żebym jeszcze naszał wyty i wyty, ale to dnes już to na pewno nie przerobiłem, może jeszcze wernu o tyżden. Do toho pamiętajcie, każdy język ma swoje pryncypy. No już się utwierdził desy. Oczywiście, więc się każdy rozwiewa. Dasz to, dostaje nowe, dasz to tratyt. Ale język, jak mi się zdaje, najbardziej lubi toho, jak się tworzą dwuznaczności w danym języku. Hej, one się tworzą. Tak jest. Ale język, jak smotrymy na historię, bardzo go nie lubi. I za to pilnujmy to, żeby byty i byty, żeby pyty i pity, wyty i wyty w odpowiednim momencie. A ja za dnes bardzo wam dziękuję. Czujemy się. Do następnego razu besiedłał Demko Trchanowski, demko@lem.fm i słowo wycia. Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatoruskiego Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatoruskiego Obszczestwa w Kanadii. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
2: Карпатська Русь номер 50. П'ятниця, 8 листопада, новембра 1946 року. Тиханич Іван і Косько Семан пишуть з Харківської області до краяна Мишка Михала в Брукленні. 15 вересня, септембра 1946 року. Tak, ja, jeden Tychanycz Iwan, syn Michała, sztost w Kanadii, a drugi Kośko Seman, syn Dmytra Kośka, piszemy do was paru sliw, przy których was pozdrowlamy duże krasno i serdeczno. List, który wy pisali do Fyla Petra, to my ho dostali, bo Fyla Petra wrze nie ma, wrze wyjechał na zapadną Ukrainę. I wasza mama i wasz brat Iwan i Petro wsi wyjechali. A za Mytra nie czuty, gdzie win jest, bo win był w Germanii, a sej czas nigdy za niego nie czuty. Anna się oddała, ona była w Stalińskiej oblasty, a sej czas nie znaju, gdzie jest. Nas było 11 rodzin w tom seli, a sej czas zostało nas tylko 3. Ja, Tychanycz Iwan, Kiryl Maryja i Kośka Iwana Żinka, bo Iwan Kośko został zabity. Ludzie z żydowskiego jego zabyli. Rad by ja wam posłał od waszej mamy adres, albo od Fyla Petra, ale one do nas nie piszą. Jak napiszą, ja piszę wam adres. A teper piszę wam, że nasza żyzń rozmaita, znata jak na czużyni. Robimy w kołchospi, isty jest, że i hulaty jest z kim, bo jest simdiwok, a tu dodyn ja. Piszę wam, że wasza mama wrze słaby, robyty nie możut, duże za wamy płakale, że nie znają, czy wy żywy, czy nic. Wse kazale, że wy pewno na fronti, a tato wasze chmerle jeszcze w 1943. A sej czas piszu do tebe, brate Michał, ja, Kośko Seman. Ja był w Germanii za 5 roki, a sej czas pryszał z Germanii. To nie odnoho uła nie naszą z naszej chaty. Jak ja pryszał do seła, to pił dnia chodył, żeby w seli czelowika pobaczyty. A jak pryszał do Woliwce, to nie odnoho wikna po chatach nie było. Takie nasze seło stało puste. I było duże skuczno, to musiłem iść na Ukrainę. I przyszł na Ukrainę, to znowu trzeba było kwartyry szukaty, bo nie było się komu czelowikom zaopiekowaty, tylko do roboty hnali. A na roboty tylko zarobyt, że wrze sim misiaci u roblu, to jeszcze jednego rubla za robotu nie baczył. Tak sej czas żył przy sestry Maryi Krylci. A z waszymi rodyczami nie bratamy się nigdy nie widział, bo jak przyszł do domu, to w seli nie było nikogo. I na to kinczu swoje pisania, bo idą do dziewczatu hulaty. Tak pozdrawiamy tia oba z Tychanyczom, duże krasno, i moja sestra z dzitmy i ciła Tychanyczowa rodyna. I pozdraw te od nas Szkimbu Sztefana, bo my od jego brata Jurka 15 kilometrów. I prosimy napisaty nam, choć wy nas nie znate, bo my jeszcze tołdy małe byli, jak wyda Amerykę i hale. Nasz adres SSSR, Charkiwska Obłast, Bliznicywski Rajon, Werchnia Samara. Kośko Seman. Bilanka, poczta Gorleci. Pisze Maria Rydżaj do murza Antypa w Edinboro, Pensylwania. 16 żołtnia 1946 roku. Wsi żyjemy zdrowy i w swoim seli. Przy pomocy Bożej przeżyliśmy tu straszną niemiecką wojnę, że nikt nie dumał, że się ostanę. Duże narodu zgynęło doma i w łagrach, a ja została przy życiu i nasze dity. Wierzę w Boga, że pomału się doroblat, bo straszno zostali zrabowane, a najbliższe wanio. Aż 4 raz rabowali mu w chyży. Zabrali odzież, zerną, chudobu. Tak został po prostu hołej, bosej i hołodnej. Ale przy Bożej pomocy żyje. Jeszcze i mi pomagają, jak win, tak i Mykołaj. Najmłodszy Aleksander był w Niemczech na roboty. Zabrali prymusowo, ale łanio wystarał się, że został zwilnieny. To wernął się do domu i jest prymi. Drogi mużu, proszę cię serdeczno, pomóż synom, czym możesz, w odeży czy obuciom, bo tiszu się tym, że mają wielką poszanę w seli. Wanio cił wojnu był witom i teper 3 razy chodzili ho prosety, żeby było, ale nie chocze, dlatego, że nie ma w czym wyjty. No i tak bez jego dorady w seli nic nie roblat, a win to zrobił, że do Rosji seło nie wyjechało. Drogi mużu, i wy bracia i bratowa, Duże serdeczno proszę was, pomożte nam, dwychnuty się zbity. Do ditej pobrati łaniu adzyma, kotre sud w Karnegi, ne pyszu, bo one bez ustanku posyłają pakunkę bratu kościowy. Do tebe, lubej mużu, i wy, braty. Ja pysała i synowe pysale, ale adres ne tot, to listy się wertale. Aż na sam kiermesz, na pokroły 14 żołtnia, otrzymał syn Mykołaj list, z kotroho dowidałam się, że żyjesz. Dalsze posyłaję miru na czerewiki i prosić zaopiekowaty się rodynom w kraju. Najmłodszy syn Aleksander pisze kartku od sebe. Ja wernął z niewoli germańskoj i zme oboje z mamą. Ja pereżył dobry młody czasy, a niczego dobroho nie wżył. Tylko bidakom ros ja do 21 roku. Potem odebrali mnie do wojska, probył tam 2 roky i na zadołho przyszła wojna. Male zme oba ity z Mykołajom, ale ja dostał kartku 2 dni pierwsze i piszą, a on został się doma, bo za 2 dni Niemci byli w Gorleciach. Tak doszedł ja do rumuńskiej granicy, no dał mi Bóg szczęśliwo wernuty się do domu. Ale na dołho probył ja doma, bo tylko 2 miesiaci. Przyszli Germancy i zaaresztowali. Wjali mnie do Oświęcima, a tak posłali do Dachau. Od Tale do Hamburga, dalsze ku Berlinu, potem do Widnia, a na ostatku koło bojowej linii. I tam mało zakończyty się życia nasze. Ale wse taki Bóg pomógł wernuty się na ridną zemlu. No nie dumał ja nikole wydity rodynu, bo tam był hołot i hołot, kole w największym morozy trzeba było stojaty i na homu. Ja nie mogę wam opisać, jakie czasy prożywał, bo serce wiane z żalu i slezy zalewają kawałek paperu. Przyszedł ja do domu, a tu wse zniszczeno. Zrabowali mnie do nitki. Zostawił ja 3 ubrania i czerewiki, to zakrali. I mami zabrali łachy, bo doma byli lem same mama, toż to mogli zrobić. I Wania tak samo zrabowali. Zostaliśmy majże nachy. U nas nie możesz kupić niczego, bo straszna drożyzna. W seli nie ma gazdy, żeby miał 2 korowy, lem po jedni. Chyba te ladach to maje, że udało się utaić. Konia nie mamy żaden, bo Germancy zabrali jeszcze w 1942 do wojska, a dnes nas nie staty kupyty. Z Bilanky pojechało 19 rodyn do Rosji. O wsich nie budu wam pisaty. Pojechał susi Cyman Labiuski. To prosił ja joho, żeby napisał do mene, ale nie ma żadnej widomosty. To chyba jomu dobry się powodyt. Poworoznik. Poczta Nowej Sanczy. Andrzej Susitko w piśmie do Maryi Kudzia w Chicago podaje, kto wyjechał z Poworoznika na pereselenie do Sowieckiego Sojuza. Heł tak się zmieniło, że nie do poznania. Dużo ludzi wyjechało do Rosji. Jedny w tamtym roku, a drugi teper, na wesnu. Z chory piszą Stefan Juszyk, Hromosiak, Śliwyński, Wanio Justynyn, Tymko Ćwak, Hawrylak, Teodora Zdziuczatmy, Wanio Bodnar, mi brat Wanio, Ropetryszak, Ulyjan, Petro Andrusyn, Artymi Łanio, Fecko Kocur, Kostyk. Mało już ludzi ostało się, kus przyszło Polakiu, ale nie duże, bo nie chociaż hełsidyty, że chory. A my heł przywykli, to nam dobry. Jak się wojna skończyła, my dumale, że bude lipszy, ale jak nie było heł dobra, tak nie je. Wszystkoho brakuje, i ubrania, i obucia. A groszy nie jedy zarobyty, ani w krynicy nie je niejakich hostej. To nie je komu prodate, ani jahodu, ani litru mołoka, i trudno grosz dostaty. Ludzie chodzą bosy i obderty. A teraz się dowiduje, jaki seman tam jest. Cypetryszak, albo Tymko? Jeho nianio dowiduje się danego, czego nie pysze. Fecko pysze i już prysłał im paru pakunki, a tot, ani się nie odozwy. Oryna Sliwyńska oddała się za Durbela Michała i one wyjechali jeszcze w 1940 roku do Rosji. Te perty napiszą za naszą gazdiłku. Mamy 2 koroły, to ich doimy i nie ma robimy, bo konia wzięli Niemci. Wszystkie konie zabrali, jak się cofali. I zdawało się, że wszystko spalat, ale lem jedna chyża się spaliła, to jest Teodory Koliczko. Regiestał zdroj. Nowy Sącz. Pyszut Mykołaju Lechmanyku w Mohawk, New York. Pit datom 9 września 1946. Kochany szwagry, dowitujecie się o ludy, to nikt nie został, lem 6 rodyn i my. Reszta wszystko wyjechali. Heł naszą kraju tak ciężko, jak i w wojnu. Nie możesz nic kupyty, nie jako holdinia, nie obucia. Romanko Iwan, hladat brata. Romanko Iwan, pereselywszy się z Wysoły, Gorlickiego Powita, na sowicku Ukrainu, w Kirowohradzku Obłast, prysłał pismo w Jonkers. Krajane, które odebrali pismo, prosiat Matyja Romanko, aby kto by znał za neho napisaty w redakcji Karpackiej Rosy. Adres Iwana Romanko, Krowohradzka oblast, Adaszamski rajon, Romanko Iwan.

bolice, ciao robobolice, čaje, šužije, paljera, opa!

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

niepewności, mały wiary, krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękny.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoryt Priyaśił, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchaty zawdy jako kamaradskomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes przypominamy sobie człowieka, który nie ma rusyńskie pochodzenia, no tak samo swoją czastką zapisał się i do rusyńskiej historii. Był to rosyjski maliar, krytyk, teoretyk secesnej umaleckiej grupy, która miała nazwę Mir Iskustwa i jego imię jest Sergej Makovskij. Narodził się Sergej Makovskij 15. júla 1877 roku w Peterburzy. Był to intelektuál tzw. striberného periodu rosyjskiej kultury a i swoim wyberanym wkusom nehoden był zmierzyć się i z kulturą rosyjskiej rewolucyjnej swoloči i tak początkiem hrażdańskiej wojny odeszł i z Rosji. Makovskij po strasnym podorożeniu na Balkani u 1920 roku, jak i mnoho dalszych rosyjskich intelektuáliów, którzy odeszli, żeby wteczy przed bielszewikami, znajdował się w Czechosłowakii. Nadviazal spolupracu i z rosyjskimi naučnými instytucjami, które były finansowane czechosłowacką državą w ramach todešnej rosyjskiej pomocnej akcji. U 1924 roku Sergej Makovskij prerechtoval wielką wystawę rusyńskiej narodnej kultury, która miała nazwę Umenia i národ Podkarpackiej Rusy. Guti wystawy napisał katalog, który swoim rozsiahom i hlubkou analizy stał pierwszą monograficzną robotą na tę tému. Za pomocą Ministerstwa Zahraničných diel Czechosłowackiej Republiky i Ministerstwa Osvit tot katalog, który prezentował bohatą rusyńską kulturę, był napečatany po rosyjsku, po česku, po anglicku i po francusku. Wystawa profesjonalno prerechtowana Sergejom Makovskim mala w českých chudożnych kruhach wielką odozwu, stojala pre počatkach putowania českých maliarów, novenariów, pesateliów do czechosłowackiego Tahiti na Podkarpackiu Rus. Makovskij o rok pizniejsze u 1925 roku pereselil się do Paryża ku swoim przyjaciołom i z czasy w ich dziejania w ramkach grupy Mir Iskustwa ku rodzinie chudożnikov Benoît, których pradi dovtík przed śmiercią i z rewolucyjnej Francji u 1793 roku do Rosji. W to domu život ohrožovali Jakobin. Jeho potomka zas vtíkali i z rewolucyjnej Rosji u 1918 roku przed novodobom a Jakobinami, bielszewikami i przed ich krwawoj ček do staroj odsuzne na Francji. Mer Sergej Makovskij 13. maja 1962 roku w Paryżu. Reláciu Naša celebrita prehotovuje a vyčítava Petro Medviď.

Dobry wieczór. Zapraszam na słuchowisko. Dneska następna czast partyzanta Petra Polańskiego. Zapraszam. I je w tym nie czekał. Połomin, który idął, koszczej zapalił, buchnął. I dunął je w tym do czornej, korczmianej izby. W szparcheti smerekowym patyczom horił ohen, prynym hrił się pit bez kydec. W pasowanych, mokrych pantalonach i w takimże peremoczenym kyptari. Zohnuwszy się, zapikał tliuczym krmaczkom lulku. Jego schylena głowa wyglądała jak kipoczka sina, zo żmytkami, što padali mu po lycy. Dwygnął oczy. To był tot sam rybarski chłopyna, što pit kafedralną orą stojał zo selanamy. Je w tym postupył dale. W kuti izby siedł muszczyna zo zaszmarenym nasia gumowym płaszczom, z naditą na hołowu kapuzą. Jego usta były stysnene i wkazowały na stanowczego człowieka. Je w tym, proriuk winy na widok stojaczego prednym serżanta. Tak, to ja, odpowił ostro je w tym. To ja i ty znasz, czom ja przed tobą staju. Znasz przyczynu, za dla kotro ja wlógł się w taku dorohu. Nie spocznu za życia, nycz nie wzrył krwy. To nie pojedynok zo studentom rukawyciom. Ty znasz to womihoryt, kto stawał z kosynierami i na barykadach i se som szablą hejby perkom tiał. To małby za neproszczene, żeby twoja krow ne potekła z pit toj samoj szabli, żeby... Bolski dwychnął się flegmatyczni z oscilcia. Zoszmarył szeroki gumowy płaszcz. Neriukny słowa, lem wziął je w tym apit ramia i wyszedł z nim z izby. Strymali się przy nabereżni sanowi skali. Tu upustył Bolski jeftymowe rameno i stał naproty uneho. I ja, pobił spokojni, nie rozłuczam się ze swoją szablą. Ona mi wsiady towaryszyt. Krwawy nasz czas to ne czas bilardiu, ne kart. I mene ne rzezne, ne strachat krow, protyłni, łaskat. Na horyzoncie dalekich gir, pit nebestych koszarysk, błyskawyci ne ustawali. Zygzakamy padali w Paryi, a hrmoty kaczali się z dalekim pohołosom. Oświczała czasom błyskawycia, brękajuczy, lyskajuczy, wistriata i mieszała się z czerweniawą krwy. Krow. Była to krow jełtyma. Znesylenej od ubytku życionosnej krowci wpał z przybereżnej skałby w burulewy szumliwy wody sanu. Tajemniczo szumet beskycki witer, rozbywając się medże brehamy wody. Sanocką zemlą kaczat się san. Wiczno strema dhen gół północy, wiczno nese swoje wody, a w dolinach popry nim rozległy się seła. Mołczat przed rozwiazaną stychiją i pozerają styrowochom na spustoszynia.
Minuła się noc. Minuła się buria. Wtyszył się świt. Ciężkie, łuste powitria przełomyło się. Oddychnęła szeroko przyroda, što żażdłuczo borała się o wolu, o sleboczenie od dawlaczych uz. Jasno na nebi. Lechisi witryk obnymat lubowno, jak myłujuczy otec połonyny po buri. Pobekujuczy otary owec, rozsypując się po zelenych orbkach, a słońce gdzgat tepłyma iskramy karpacku zemlu. Perełomyła się buria i w duszy Jeftyma. Połomin koszczeja, połomin pomsty putał joho duszu, kotra stremiła do rozorwania uz, do osłodzenia żażdy, što demoniczni ju owładiła. Rasnął usztot połomin koszczeja, tane zahasła partyzancka strast. Ne ustupyła se sa strast, chłorotliwa, što łubyła joho spokój. Zo staroj hontamy krytoj cerkwy w smerecznym kraczał po ranicznej odprawi tutyszni paroch Dunowicz. Perechodył uskyma wyhonamy, što wely do plebanii. Nosył neodminni płaszcz rewerendu seminarskiego kroju z czornoho sukna, spiatu pit szyją, što powiązana była chustką fijałkowego koloru, a dołą do kolin postupni się poszyrjajuczu. Neodminny był też iszczy zo seminarskich czasił datujuczy się cylinder, dołą uski rozszyrjajuczy się hori. Obuty był do bokanciu uhorskiej roboty spalenyma holawamy. Paroch Dunowicz był wysoki, chudawy, na twary wydilały się zmorszczki po oboch stronach ust, w których składaniu nikoli ne wianuczy humor zlywał się prymiszką dobrodusznej satyry, jak odzerkalinia świaszczenniczej doli. Iż to? Zwidał win, wstupywszy do plebanii, zdoniawszy cylinder i odiwajuczy domaszniu czemeru. Jak z nim? Obudył się, ta za jedno poplitat w horiaczci niezrozumiło, pierwsze jego słowo było narit. Tak gwaryła Sydonia, diłka parocha, w rozkwyti i pełnoti przyrodniej krasy diwycia. Jaśniła jak łada z wieńczyką złotoho kołosa, jasno złaty jej wołosy, kuczeriaweny, ne pleteny, a powiązany, prebichaly się z bilistiu lyc, czerez kotru probywała różowa krow, jak purpura czerez srebrnotkanu zanawisu. W oczach jej syniło karpackie nebo, smotryła pohidni jak misiaczna nicz, a za tą synią, bezkoneczną głubyną, horił czar i połnota poczuć. Na dneska to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tyżden na następną czast. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobierał.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was serdecznie do rohu Radio Słuchacza i prosimy na 69. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska proczytamy paru tekstów, w których jawić się tema spania. Son tiszut się zainteresowaniem literatiu, asocjuje się z odpoczynkom, spokojom, krasą. Ale celem czasom może być niespokoją albo nawet koszmarą. Spaty kładamy się wieczorem, koli po ciłym dny trzeba odpoczaty.
6: Wasyl Chomyk, wieczer. Zmuczony wieczer, luch na keczeru. Zakurył fajku, zadrymał znamy. A z fajki iskry znacili w niebo i zabliszczali gwiazdami. Czytała Sofia Rutkowska.
3: Kołyskowe piśni uleszają się w serce na ciłe życia. Budują relacje z rodyczami od pierwszych chwil, wytyszają, pomagają w snuty, ale też rozwijają. Rola tych piśni jest neocinena. Kołysanka może przybierać różne formy melodyjnego nuczenia albo śpiewania ulubionych piśni. I my mamy grupę kołyskowych piśni. Zapraszamy do wysłuchania jednej z nich. Bude to Lemkiłska kołyskowa, prekraśnie zaśpiewana przez ansambl Lemkołyna z Lwowa.

0: W rosyjskiej literaturze son nie jest traktowany ilem dosłowno jak odpoczynek i fizyczne spania. Ludzie hejby zasnuli, nie widno ich, zabywają o swoim rytmem.
1: Janko Szkierpan, bajka. Kole małbym czarowiczkę, w których miłbym moją ity. Za kordony, chętbym piszał, lękił bratię obudyty. Starą prawdę im wkazaty, gdy ich zemla, otec, maty, gdy ich beskyt kamenistej, gdy ich rydny kraj rękiewskiej. Czytał Martin Rutkowski.

Istnieją ziemi do tej nocy i są głuboczy jarwaty. Gdy lata liniły tu chybocy, postukujący ciągli gory wychonom wiz, a za nim luch zawlakany. Ti do oczami nebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlib świeżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchnieni rozpiwał się za zelenią, prigorszczami gyltał teple promienia, życia nasienia. A smużka pod obiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem, tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, co mnie kliczesz rydna, najkrasza, najdorosza ponad druga. Luch do smuga zapiatej liszył, wziął jajce do żmeni, z imieniem gospoda jał karku czuchaty bydlatam, żeby się nie robili bolaki od jarma, żeby się sejki nie duszyli darmo. Ruszył, jajce prykrył skybom, a na nią chlibuś arkisiany zlożył. Hej stejił, hej ruszył, hej! Rosny mi chlibę, jak liz mi pachny chlibę. Nie pójdę drugi raz za morę, tebe smużko moja budu orał, tebe polął, sijał, z tobą budu plakał, z tobą śmijał. Nie pójdę za morę drugi raz. Hej stejił, hej różył, wraz z kladom, hej! Prebacz, zemlice, sztom jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszył, rydna. Ja dumał, sztom bidny i holy jak Lazar, świt mia zamanył talarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як мор'я вода, я знав уж, що тя продав марно. Не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомина. Докар'ят, проклинат! Гей, сейка, гей, мої, складом, гей!

Żeby mati hardy sn, trzeba wieczorem wysłuchać da jakoj hardoj bajku albo śpiwanku. Posłuchajmy kołysanku, jaku napisał dla ansamblu Lemkołyna z Bilanku Michał Sandowicz.

Son ma fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia. Dobry son wpływa na naszą odporność, psychiczne zdrowie i odnowę klitynok tiła. Pamiętajmy o tym, że odpowiedni czas spania zwiększa wydajność naszego tiła i znacząco wpływa na nasze samopoczucie. A co się z tym wiąże? Odczuwalną wyższą jakość życia.

Witajcie, dobry wieczór, drodzy słuchacze. Kolo słuchania audycji o domach z tej strony Severian Kosowski. Dnes do was bisiduju priamo z Lemkoviny, z Wierchnej, z Gladyszowa, z mojego mobilnego studia. Tiszę się na to tu striczu dnes z wami. Tym milsze, że, no jak im ryuk, bisiduju do was z Lemkoviny. Ta audycja o domach, jak w dneśniu sobotu, poczujete do godziny 21. No a dnes mamy 6 dzień czerwca.

0: Odomasz.
1: No słuchaj, brat. Zdrawi cię Hektor, hej.

I witajcie po przerwie, za mikrofonem Seweryn Kosowski, prodążamy to nasze wysyłanie audycji o domasz. Fajnie siadzie na Lemkowyni, piknik lemkiwski, piknik lemkiwskiej kultury w Rybkach prochodyt. I ja byłem jego uczestnikiem, jak raz dnes się z tym z wami dealu. No a my w Radio LMFM dobrą muzykę gramy, także zapraszam na dalszą muzyczną przerwę.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie macie, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Oto masz.
1: No i tak, drodzy słuchacze, ja się z wami pomaleńkę praszczam. To była audycja O Domasz, jak ostatnie, zachodny byle czuty priamo w Radio LMFM. Za mikrofonem był Seweryan Kosowski. No a dzisiejszą audycję 6 czerwca małym przyjemnie dla was wysyłaty z Lemkowiny, z mojego mobilnego studia Wirchny w Gladyszowi. Dobranicz, majte się szumni.

Blem FM na żywo. Wieczór z radyjom Blem FM. Den z radyjom Blem FM.

come on, Jerry, come on, Jerry. Ah, Lafia.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

pierwsze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

M znamy. W znamy. Razem daje LMFM.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

jeszcze radny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.